0: ke Elizabethson le pina ke Peter Tinet wanye fe mbazwire bazwire
1: de bazwire
0: eh ni chama famo ya mfite zibisa mina
1: zibisa ku koma kwa banyu wete ku
0: mukwa lewa ile sio
1: Of that one.

0: impola
1: times two liveve monimpola
0: nsha mwana ulfa yemwe
1: wali veve li puzo zalo na kizenyani
0: mukwi line ya mina.
1: Okay.